kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

już za chwilę Johan z Piekar Śląskich. Słuchasz Radio Larmu.

Witam, moi drodzy, witam was wszystkich, którzy mają teraz zaszaltrowane te nasze radio na mojej audycji byłoby nie inaczej 23 września i tak akurat jest, że to jest dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Ponoć w tym roku się szczasło razem i ta kalendarzowo, i ta astronomiczno, no ale nie wiem, tak ponoć jest. Jo, w to wierzę, bo jak tak piszą, że tak jest, no to tak musi być. Bo wiecie, jak to zawsze. Wtedy jest astronomiczno, wtedy jest kalendarzowo, no a w tym roku jest dzisiaj. I dobrze. Także witam was bardzo gorąco, serdecznie. Pozdrawiam wszystkich dzisiaj solenizantów. Życzę wam wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrówka, bo wiadomo, zdrówko najważniejsze. No, chciałem też bardzo pozdrowić wszystkie chorobki i życzyć im szybkiego powrotu do zdrowia. Moi kochani, widzicie, jak to jest. Już chciał sam godać coś sam do tego sitka, a tu ktoś mi do dźwięków klupał. Ale musiał go szybko zbyć, także dzisiaj na ten pierwszy dzień jesieni audycja tako jako normalno, tako jak zawsze, a jako ma być, no na pewno jakieś tam zaczniemy jakieś tam jesieni pieśniczką jedną czy dwoma, ale po tym tak zawsze, no w końcu mamy czas, można powiedzieć, zabaw, Oktoberfestów i innych fajerów. Także jademy z tym koksem, kochani.

no to był teraz tak ekipa, co się nazywa Calimeros, nie? A no i przód Paweł Goecki. Powiem wam, tak ta jesień, nie? U mnie za oknem to tak jeszcze niedawno chciało słoneczko wyleźć, nie? Ale potem chmury je przegoniły, no i teraz zaś tak trochę tam pokrapuje. No ale w końcu mamy jesień, nie? No, ale ponoć jeszcze ma przyjść ta złoto polsko jesień. Zobaczymy, bo różnie to roztomajcie to godają. Jedni, że jeszcze ma być ciepło ta jesień, inksi, że już nie. I komu tu wierzyć? Powiedzcie, komu tu wierzyć? Dobra, zobaczymy. No wiem, że już do końca tego roku zostało mniej niż 100 dni. A dzisiaj jest 266 dzień roku, a do końca zostało nam 99 dni. Widzicie, jak ten czas leci, nie? A powiem wam, wykopał, znalazł w internecie takie przysłowie na dziś, nie? I wiecie, co oni piszą? Oni piszą, że skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń. Jeronie, ja nie mam pełno w kabzach jabłek, chyba że pójdę do sklepu i zamiast neca, to do kabzów sobie je powsadzą. Dobra, kochani, jademy zaraz z tym koksem dalej, także jak myślą, co by tutaj jeszcze tutaj sam wciepnąć na ta grająca maszyna, i także powiedział, a chyba że kto ino rozfyrlął, to co mi tam. Piotr Pączek, kapela Folki, i zaraz będzie wiązanka walczy, jak w to woli, a potem śpiewka Kerryżek jeszcze nigdy nie fyrlął. Tercet egzotyczny, sami posłuchajcie.

0: stacja.
1: Polska stacja.
0: Polskie radio internetowe.
2: Radio Larmo.
3: Polska stacja.

No, tak trochę się rozkręcili myśla, nie? No, ale wyjdzie sam roztomajcie, wyjdzie trochę szybciej, trochę wolniej. O, no tak, jak, właściwie jak mi to wyjdzie. Dobra, kochani, ja sam bardzo gorąco i serdecznie witam pierwszego gościa, a jest nim Waldek. Waldek pisze, jako rezerwista powinieneś wiedzieć, że ten hymn rezerwisty śpiewa się i słucha na baczność. No, ja jak się jest, młodzi na baczność musieli stoć kiedyś, no. A po piosence rezerwisty spocznij. Witam miłego i wesołego kolegę rezerwisty. Ja, Waldek, rezerwisty. No ja, ale wiesz, kiedy to hopie było? Jeronie. Ano, się teraz pomyśla. Kiedy to było? Ja, 84, 86. Jeronie. Teraz człowiek widzi wiele molot. 40 lat temu człowiek wyszedł do rezerwy. Ja, ale przynajmniej człowiek był we wojsku, można powiedzieć. No. I to jeszcze w tym takim prawdziwym. Dobra, kochani. Jokaś miał jeszcze też fajne wykonanie właśnie rezerwy, ale powiem, że mi się Kaś straciło, nie wiem, jak wykopia, to może jeszcze coś sam zaszaltrujemy, a żeby trochę takim być ewentualnie w temacie, to zaraz puszczymy Baciarów i właśnie bilet do wojska, a potem zobaczymy, nie? Potem w kolejce sam w raju ustawione smołki, no też chyba mogą być, nie? Także Waldek, dziękuję za wpis, pozdrawiam rezerwistę, no i życzę fajnego dzisiejszego popołudnia i wieczoru z radiem Alarmo. No to bawimy się, no ale niekoniecznie na baczność.

0: no to były bajery, przodzi Adi, Jodel Twist, no a jeszcze Prędze Smoky. Kochani, tak, że teraz kopał, szukał po tych wszystkich moich szuflotkach, zakamarkach, odkurzał te stare płyty, bo szukał zech jednej, chociaż jednej pieśniczki, no ale i udało mi się. Także nie powiem jeszcze, a przyznam się bezbicio, że jeszcze nigdy żech i sam nie puszczą, nie firlą. A mianowicie ta pieśniczka ze specjalnymi pozdrowieniami do Krystyny, do Kazimierza, no bo tak tutaj po zapociu pozdrowili mnie, ja też was bardzo gorąco serdecznie pozdrowiam, no i właśnie do was, do wszystkich słuchaczy zaraz za firlą. No, nie wiem, czy wszyscy będą wiedzieć, kto to jest, no ale dobra. Kiedyś był taki duet właśnie, co mieli, nazywali się Framerowie, no, a nie będę sam dużo godął, to jest taki pseudonimy artystyczne, no jak to się godo, no, powstało właśnie od ich nazwisk. Także teraz zaraz Framerowie, a potem Dominika i Janusz Żyłka, jademy z tym koksem, bawimy się, a potem trochę zagrumy na taką nuta, co piją piwo, nie? Na tych fajerach. To wiecie, na jako to będzie nuta.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. I to mów.
2: Muzyczka cię zagłuszy trochę.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Larmo.
3: Polska stacja.
1: Stacja
2: Radio Larmo.

Mocze zaszaltrowane. Radio Larmo. Agro do was. Johan. Z gryfnych śląskich piekor. A jeszcze pięknie zaśpiewam, że kastla, konsolka, jak w

Jeronie, ja myślał, że nie skończę, będzie sam ryczał i ryczał. Otwarto! Dobra, kochani, teraz zaś zmienimy trochę innozorta poleci. Między innymi powiem wam tak, polecą dwie pieśniczki, które jeszcze sam nigdy nie zafirlął. Pierwszą będzie Max z Bukowiny Izabela, a potem będzie Antoś Szprycha i Panienka z Łokienka. A potem zobaczymy. Dobiło mi się sam do drzwierza jakiś taki DJ Wituś. Zobaczymy, może coś w skóro i wciepna go potem. Zobaczymy. No tak, kochani, bawimy się tak godą. Czas Oktoberfestów właśnie jest. Teraz tam na Bajerach, w Monachium, w Mieszyn właśnie trwa właśnie ten taki najbardziej znany właśnie fajer. Kaj te piwo się leje normalnie strumieniami. No tak powiem wam, przyznam się bez bicia, chciałbym tam jeszcze kiedyś pojechać. A wiecie, o co tu chodzi, nie, w tym wszystkim? A ktoś by powiedział, a toś już tam był, nie, no, jeszcze nie byłem, ale chciałem być, nie, no, coś w tym stylu, to trochę z maścią, no, ale wiecie, widzów to ja tak, jakby się więcej tyju napił, to może by mi te lepiej wychodziło godanie widzów. Dobra, kochani, to jademy dalej. Max z Bukowiny, potem Antoś Szprycha, a potem zobaczymy, co ten Wituś sam ze mną pogodą. Może też go zafyrlą. No to jademy, kochani, bawimy się. Jeszcze trochę czasu zostało. No, jeszcze tych piosenek trochę mam. Oczywiście to się zmienią, bo 100 pomysłów na minutę. Dobra.

Jest to historia życia pewnej młodej, niezwykle mądrej i szlachetnej dziewczyny, która nie umiała odmówić bliźniemu w potrzebie, a robienie drugiemu dobrze było w jej życiu główną zasadą. Niewątpliwie jej największą zaletą była niezwykła inteligencja.

0: jeżeli poprzednio użyłem stwierdzenia, że jest to osoba mądra i szlachetna, być może nieco się myliłem. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki swej uczynności, pomocy innym w potrzebie oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów, jej życie daje wiele przyjemności innym. Nie każdy jednak umie zrozumieć to wielkie poświęcenie, a szczególnie osoby płci żeńskiej.
1: Raz pewnego ranka przyszedł do mnie proboszcz.
2: Powiedz mi, kochana, co ty tu wyprawiasz?
1: Co tam będę gadać? Siadłam na go.

0: Oj, ale te baby zawsze.
1: Radio Alarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie. Na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
2: Słuchasz Radio Alarmu. Radio, które gra dla nas.

No, kochani, zaśtrocha teraz zmienimy, bo wiecie, jak jest wszystko takie na jedna, jakby to powiedzieć, na jedna nuta, na jedne kopyto, to trochę jest nudno, nie? Bez to, jak tak się mieszą, to jest wtedy fajnie, tak przynajmniej mi się wydawało. No, ale dobra, przy tej okazji, że jeszcze sam mogę coś powiedzieć, nie? No bo wiadomo, moja audycja trwa do godziny 19. No, ale teraz jeszcze mogę sam coś powiedzieć, nie? No, myśla, nie? No, to chciałem już teraz wam powiedzieć, w to tam nie kuko do internetu, albo kaś tam na jakieś tam inksze strony, co to jeszcze dzisiaj u nas będzie, nie? No, a będzie się działo, bo od godziny 19 na swoje dwie audycje zaproszę nasza Gabi Chorzowianka. Gabi Chorzowianka od godziny 19 zaproszę na śpiewki z naszego placu, a od godziny 20 na niemieckie szlagiery. Także będzie się działo, te radioki myjcie zaszaltrowane cały czas, póki nie pójdziecie spać, nie? No, a powiem wam, że ja kiedyś jak tak nie umiał na przykład usnąć, nie? To wiecie, co ja robią? To ja się dawał taki do uchola, taki taką słuchaweczka i tak po cichu się puszczał taką muzyczka i wiecie, że to się fajnie zasypiało. No, także to w to nie umie. Ten to tak proponuje, że jak będzie tam 12 w nocy, a nie będziecie umieli zasnąć, nie? W to ma problemy, nie? To no, Radio Larmo, tam Bajtel o tej godzinie wam tam będzie fajnie muzyczka też prezentował i puszczał, a wam się na pewno będzie fajnie zasypiać. No wiem coś o tym, nie? No, tak. Dobra, no to jadymy teraz zmieniamy zaś tak, że powiedział za chwilę Gombay Dance Band, potem Saragossa Band, a potem zobaczymy, co ta maszyna wykulo, nie, ciekawego. No to kochani, bawimy się, pierwszy dzień jesieni, i taki, no nie może być inaczej, ale cylło, nie, w tym roku, dobra, no to... Patrzcie tam jako...

No, kochani moi, jo poleku ta kastla byda zawierą, no i otworzy ją właśnie na swojej audycji Gabi Chorzowianka. No a ja sam jeszcze witam jednego gościa, a jest nim Georg Skeln. Georg pisze: witam Cię, Johan, na Twojej audycji. Pozdrawiam całą ekipę z kierownictwem tego zamieszania na czele. Oczywiście dla wszystkich przed głośnikami fajnego muzycznego wieczoru życza. Patrz tam, jako Johan i jademy z tym koksem. Georg Skeln. Georg, dziękuję bardzo za ten wpis. Pozdrawiam Cię też gorąco i serdecznie. Nazot życzę fajnego właśnie wieczoru z naszym radiokiem. No a także, kto powiedział, będzie się jeszcze u nas działo. No tak godą, co by sam, kurczę, temu Georgowi zafirlać, nie? I tak właśnie miążek sam naszczalowano taki szlager, którego sam jeszcze nigdy nie wyrlał, się okazało. Patrzcie, wiele tego człowiek ma, nawet nie wie, po tych szuflotkach pochowane i nie roztrzeba dopiero kopać, szukać, żeby coś fajnego znaleźć. To do Ciebie, Georg, do wszystkich, którzy mają teraz zaszaltrowany nasz radiok, Michael Holm i Mendocino, a potem jeszcze zobaczymy, co sam ta maszyna wylosuje. No a jak? Ajoj, no powiem, że za jakieś góra maksymalnie 5 minut ta kastla zawieram.

No, kochani moi drodzy słuchacze, jak ja to często godom i powtarzam się, czas w miejscu nie stoi i no leci do przodu, nie mamy na to siły, nie? Także czas mojej audycji też już poleku się zbliża do końca. Dziękuję wam bardzo, żeście byli, żeście mieli te radioki zaszaltrowane, żeście posłuchali tych śpiewek, tego, co miał was do powiedzenia. No i myślę, że najgorzej nie było. Już teraz także, kto prędzej powiedział, zapraszam na audycję od naszej Gabi Chorzowianki. No, przytobną śpiewki z naszego placu. No, a od godziny 20 na niemieckie szlagiery. Zapraszam bardzo, miejcie te radioki zaszaltrowane. Także Gabi Chorzowianka już tam się rychtuje, żeby wam sam umilić ten środowy, ten pierwszy dzień jesieni. No to kochani, patrzcie tam jako, dziękuję wam, pozdrowiam, no i będę się z wami żegnał, życząc fajnego tego jeszcze wieczoru z naszym radioku, naszym radioku, no. No to pa, kochani, trzymajcie się do następnego razu. Mój następny rozbycie w piątek. W piątek od 18 do 20, no ale ta godą cały czas tu się coś dzieje. Ktoś gro umilo czas, także zaproszę bardzo na te wszystkie audycje od naszych prezenterów. Pa, kochani, do następnego razu. No a tak, żeby Gabi się fajnie dzisiaj grało, to też do niej zaśpiewają o tym kominiorzu na szczęście.

A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

Ja, kochani, już tu teraz, zaraz na samym początku dziękuję Johanowi za jego dzisiejsze fajne przygrywanie. Johan, życzę spokojnego wieczoru, pozdrowienia do twojej Ewy, no i wszystkiego, wszystkiego dobrego wam życzę. Piosenka dla Johana też jest przygotowana, a jako że wspomniał o tym Oktoberfeście, no to będzie też Oktoberfest. Wesoły masoż i przyjaciele, taki jest Oktoberfest. No a potem dla wszystkich Bernadeta Kowalska i przyjaciele, jesienna miłość. Ale to wszystko za chwilę. No i przód przywitam się z wami, kochani. Dobry wieczór, guten Abend ze studia radiowego w Meinerzagen. Wito wszystkich, ale to wszystkich słuchaczy Chorzowianka na swojej audycji. Witam i zapraszam do godziny 20 na nasze śpiewki z naszego placu, a od godziny 20 to i owo z niemieckich szlagierów, o wykonawcach, o tych piosenkach, jakie dziś będą grane. Tak, z wszystkiego po trochę. Ja, kochani, dziś nie miałam dużo czasu, bo dziś są te audycje, ja będą prowadzone na wariackich papierach. A czemu? No ja, bo miałam termin. Termin w ZUS, no i dopiero my przyjechali do domu, to była godzina, w pół do piątej. Ja i zanim że coś do zjedzenia zrobiła, zanim my pojedli, zanim że to też sprzątła i potem że mogła narychtować, no to możecie się wyobrazić, wiele mi czasu zostało na narychtowanie się do audycji. A więc, kochani, jak coś będzie nie tak, wybaczcie dzisiaj. Ale myślę, że domy rady. Jak mnie będziecie wspierać, to domy rady wszyscy razem. A teraz wesoły masoż, przyjaciele, taki jest Oktoberfest. Dedykacja muzyczna dla naszego Johana.

Ja, kochani, jako że mam gościa na konsoli pozdrowień, to nie chcę mu dać długo czekać, a więc wybieram się już na konsola pozdrowień, aby przywitać Adama z Lublińca. Dobry wieczór, Adam, witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, żeś jest, a tymi tomatami, to wiesz co, ja możesz pociepać, można potem z tego zrobimy, wiesz co, tomatensaft. Ja albo przecier pomidorowy. Coś z tego będzie. Ja, bo Adam pisze tak. Witaj zaś, Gabi, wszyscy prezenterzy i radiosłuchacze. Słucham i czekam na to, co narychtowałaś. Miłego wieczoru. Dzięki, Adam. No i napisał jeszcze Gabi. Godosz, jak coś będzie nie w porządku, to tomatami można ciepać, jakby było coś nie tak. A możesz się pociepać tymi tomatami, jak ich tyle masz. No i przede wszystkim, jak trafisz. Dzięki, Adam. No jasne, że możesz. Będziemy robić ciepanie pomidorami. A więc, Adam, za wpis, za pozdrowienia pięknie ci dziękuję. Piosenki mam przygotowane. Będzie to kaszubska influencerka Latino, Pejta Iwerka, Jesienny list. No ja przecież dziś rozpoczęła się prawidłowo jesień. Kalendarzowo i ta druga też. Mamy dwie, nie? Wszystko się dziś rozpoczęło.

No, Adam dopisał. To było oczywiście tak humorystycznie, ale ciekawie by to mogło wyglądać. Ja, Adam, na pewno by to wyglądało bardzo ciekawie. Wiesz, taka bitwa z pomidorami, możesz się to wyobrazić? Taka hołda pomidorów, nie? Taka cała wielka kupa pomidorów i ja z jednej strony, z drugiej strony i ciepią się tymi dojrzałymi pomidorami. No i robią albo przecier pomidorowy, albo ja ślizgawica, bo no ja, trzeba się to tak wyobrazić, co by to było. Fajnie. To teraz mamy też Oktoberfest, nie? To New For You i Oktoberfest. A potem też będzie coś... Piękno Miłości i Kasia Piowczyk. A więc zapraszam do słuchania. Piosenki już są przygotowane, a więc uszka naszpicować i posłuchać.

No i bardzo mnie to cieszy, bo na konsoli pozdrowień jest Ola z Prudnika, napisała. No i serduszka też przysłała i to wiele. 9 serduszek. Wow, Ola. Super. Dzięki za te serduszka. Zaraz też wyśla w świat, we wszystkie 4 strony świata. Niech lecą i niech się nasi słuchacze serduszkami nacieszą. Ola pisze: dobry wieczór, Gabi. Wysyłam całe mnóstwo pozytywnej energii. Życzę Ci fajnej audycji, pełnego czatu i tysięcy słuchaczy przed odbiornikami w ten wieczór. Jesteś super. Wow, dzięki, Ola. Dzięki za świetny klimat i genialną muzykę. Pozdrawiam gorąco Ciebie, Darka oraz wszystkich słuchaczy będących na audycji. Tak pisze Ola z Prudnika. Ja, Ola, czym ja zasłużyła na takie komplementy, aż mi się, wiesz, zaczerwieniły policzka. Dzięki. Cieszy mnie to, że Ci się podoba. Że Ci się podobają śpiewki, jakie mam przygotowane. To wiesz co, teraz kolejne piosenki do Twojego wpisu. Będzie to kaszubska influencerka Kocham Cię jak nikt. A druga piosenka też już za chwileczkę. Teresa Werner i Miłość jest piękna. Ola, wielkie dzięki.

No i kochani, zdążę jeszcze z kartką z kalendarza przed audycją szlagierów niemieckich. A więc dziś 23 września roku 2026 imieniny dziś obchodzą Bogusław, Tekla, Pola, Zofia i jeszcze wielu, wielu innych. O urodzinach, rocznicach, jubileuszach nie jest nam nic wiadome, ale wszystkim tym, co dziś mają swoje jakieś święto, jakiś powód też do fajrowania i świętowania, składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych obfitości, no i koniecznie marzeń spełnienia. Wszystkiego najlepszego, 100 lat do tego. A życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna wyśpiewa dziś Jessica. Życzenia z całego serca. A ja powiem jeszcze raz. 100 lat!

Jaj, kolejne piosenki na mojej playliście też chcę zadedykować naszym wszystkim słuchaczkom, bo to jest Tobi z Monachium, jesteś najpiękniejsza. Gosia Andrzejewicz, to jest do naszych wszystkich panów słuchaczy, nieśmiały chłopak. A dla wszystkich razem Don Wasyl i Kasztany. Ja i po tych kasztanach przejdę do szlagierów niemieckich. Na audycji szlagierów niemieckich grą wyłącznie te niemieckie śpiewki. Coś niecoś o wykonawcach, powiem o vielleicht, może też i o utworze, albo o utworach, jakie będą grane. Posłuchajcie, zaproszę bardzo serdecznie i życzę fajnego, miłego wieczoru ze mną i z muzyką, jaką mam na dziś przygotowaną.

Masz oczu blask, byśmy chodzili razem, kochana. Wśród złotych liści, wiatru i gwiazd, wiatr trząs kasztany pod stopy gradem. Mówiłaś żegnaj i drżał ci głos, lecz miły nie wiem, dokąd pojadę.

Dobry wieczór, guten Abend, witam bardzo, a bardzo serdecznie na mojej dzisiejszej wieczornej audycji szlagieru z cyklu Szlagiery niemieckie. Ja. Przygotowane są piosenki różne, różne, różniste i też różni wykonawcy. Jako pierwsi na mojej playliście to jest grupa Sunrise. Ja, jeśli ktoś szukał zespołu takiego mniej oczywistego niż te największe telewizyjne gwiazdy, ale bardzo pasującego do typowej szlagierowej audycji, no to w ich repertuarze jest dużo romantycznych historii, tanecznego rytmu i łatwych do zapamiętania refrenów. W ostatnich latach Sunrise wydali między innymi albumy Luft und Liebe, czyli Powietrze i Miłość, Jede Stunde, Jede Tag, Każda Godzina, Każdy Dzień oraz Verrückt, Verliebt, Verdammt. Szalony, Zakochany i Verdammt. Ja, verdammt, cholera. A my posłuchamy piosenki Luft und Liebe, a potem Der Rote Mond von Zanzibar. I grupa Sunrise. Zapraszam do słuchania.

No i witam bardzo serdecznie Georga z Köln. Dobry wieczór, Georg, witam serdecznie Ciebie, witam też Twoja małżonka Teresa. Życzę Wam spokojnego, romantycznego wieczoru. No a Georg pisze tak, witam Cię, Gabi Chorzowianko, witam Cię, Georg z Köln. Za mikrofonem Radia Larmo. Wszystkim życzę miłego muzycznego wieczoru przy muzyce przygotowanej przez Gabi. I z całą pewnością nie będzie nudno. Pozdrawiam z Köln, serduszka dołączył aż 4 i podpisał Georg. Wielkie dzięki, serduszka, z serduszkami się dziela jak zawsze, wysyłam w 4 strony świata. Za wpis, za pozdrowienia, no i za taki fajny komplement, wielkie dzięki. Piosenki przygotowane są, a jakie to będą, to już za chwileczkę usłyszymy. Życzę fajnego wieczoru, Georg. Die Paldaue. I tu trafiamy w bardzo melodyjny i klasyczny austriacki szlagier. Zespół ma za sobą długą historię i sporo utworów, które znakomicie sprawdzają się na radiowej antenie. Tanz mit mir Corinna przyniosło im duży sukces pod koniec lat 80., a później ważnym przebojem zostało Düsseldorfer Girl, czyli dziewczyna z Düsseldorfu. A my posłuchamy Tanz mit mir Corinna, zatańcz ze mną Corinno i Düsseldorfer Girl. Te dwie piosenki są dedykacją do wpisu Georga z Köln, ale my posłuchamy wszyscy razem. Przecież nie będziemy uszów zatykać. Nie, my posłuchamy tych piosenek wszyscy razem, jak my tu są. A więc, Die Paldaue, już są przygotowane te piosenki i możemy słuchać. A przywitać się, witam się z Christianem z Aachen, ale poczytam za chwileczkę.

No i Christian z Aachen jest z nami. Dobry wieczór, Christian. Witam serdecznie Ciebie. Pozdrowienia dla małżonki, dla Brigidy. No i wszystkiego dobrego Wam życzę. A Christian pisze: dobry wieczór, droga Chorzowianko. Witam i pozdrawiam serdecznie oraz całą ekipę i wszystkich słuchaczy. Sorry, jedno mam prośbę. Kerstin od Di Ime Lacht. Ja. Prosisz i możesz. Christian, tak to u nas funkcjonuje, nie? Jak ktoś coś chce, to napisze, kto ma śpiewać, co ma śpiewać, a my szukamy i jak mamy, to od razu też wstawiamy i gromy. Christian, ja tobie pięknie dziękuję za wpis, za pozdrowienia. Fajnie, żeś jest dali z nami. Piosenka od Kerstin od Die Ime Lacht przygotowano, a dołącza jeszcze Patryka Lindnera, auch Engel brauchen Freunde. I aniołowie potrzebują przyjaciół. A więc, Christian, te dwie piosenki, jedna na życzenie, druga jako dedykacja w podziękowaniu za wpis ode mnie. No i już teraz możemy posłuchać. A witam ponownie Ola z Prudnika. Ola, za chwileczkę też poczytam, coś to napisała.

No i Ola z Prudnika pisze, kto słucha Gabi, ten ma dobry wieczór. No mam nadzieję, Ola, że tak jest, jak ty to piszesz. I Ola pisze, melduje się, że jestem i lecę z tobą dalej. Pozdrawiam, serduszka, dołączam. 4 serduszka dołączyła Ola. Ja, Ola, fajnie, żeś jest, cieszy mnie to ogromnie. No i jak ze mną dalej lecisz, no to lecemy, ale pomału. Posłuchamy teraz kolejnej grupy. 4 wokalistów Twoje Herz. I tu warto przypomnieć ten zespół, mimo że zakończył działalność. 4 wokalistów tworzyło coś w rodzaju szlagierowego boys bandu. Harmonii, wokalne, taneczne, aranżacje i bardzo chwytliwe refreny. Ich dyskografia obejmuje okres od albumu Verdammt, Gute Tag, Cholernie Dobry Dzień z 2015 roku do pożegnalnego Best of z 2020. A my posłuchamy Verdammt Gute Tag, czyli Cholernie Dobry Dzień i Du bringst mich den Verstand. Z powodu ciebie to ja zwariuję. Ja te dwie piosenki, Ola, słuchamy wszyscy, a ja je dedykuję do twojego wpisu. No i serdecznie zapraszam. No i powiem do zaś.

No i to były piosenki do wpisu od Oli z Prudnika, Feuerherz. A teraz na konsoli pozdrowień witam nasza koleżanka redakcyjna, nasza Agnieszka. Ja, Agnieszko, mam nadzieję, że jest ci już lepiej, że zdrowie wraca, czego ci też z całego serca życzymy. A Agnieszka pisze, witaj Gabi Milutko, dobry wieczór. Dobry wieczór, guten Abend Agnieszko. Serdecznie pozdrawiam Ciebie i Darka, ekipę naszego radia oraz słuchaczy. Wszystkim życzę miłego wieczoru, a piosenki z dedykacją dla Ciebie i słuchaczy dołącz proszę Twojego wyboru i buziaczki. Agnieszko, dzięki za pozdrowienia, za buziaczki, za piosenki. Fajnego, miłego wieczoru, Agnieszko, Tobie i Twoim bliskim. Pozdrowienia również. A piosenki, wiesz, takiego Włocha tu mam, który też prowadzi w niemieckiej telewizji programy rozrywkowe, ale nie ino, on też śpiewał. Śpiewał też ja. A kto to jest? Giovanni Zarella. Jest to bardzo ciekawa osobowość, bo jeśli chcesz coś innego, odrobina innego klimatu na tej audycji, takiego włoskiego, to część repertuaru od Giovanni Zarella polega właśnie na nadawaniu znanym niemieckim melodiom włoskiego charakteru. Czasami mieszając oba języki, album La Vita è Bella z 2019 roku okazał się ważnym punktem jego solowej kariery. My posłuchamy piosenek, dwie piosenki mam. Zenzate, czyli ohne dich, bez ciebie, a drugą jest to piosenka, którą wykonuje Giovanni Zarella i Pietro Lombardi w duecie, a druga piosenka to Dami. Was auch immer das heißt. Ja, te dwie piosenki już mam. Ach, Dami to Wahnsinn, szaleństwo. I te piosenki już są przygotowane, wstawione, a więc Agnieszko, od Ciebie do wszystkich, do mnie też i do Ciebie też są te piosenki, po prostu do nas wszystkich. Jeszcze raz dzięki, no i dobrego odbioru i miłego wieczoru życzę.

0: Ja, na konzoli pozdrowień witam ponownie Krystiana z Aachen, który napisał: droga Chorzowianko, dziękuję za twoje pozdrowionka i sorry, jedną i drugą mam od Kalimeros, Zomer, Zone, Honolulu i Acapulco by Nacht. Krystian, z wielką przyjemnością za chwileczkę poszukam tych piosenek i je wstawia, a w międzyczasie posłuchamy piosenki w wykonaniu Ben Zucker ją zaśpiewał. Ja, Ben Zucker i DJ Etsy. I tu odchodzimy od tradycyjnego szlagiera. Charakterystyczny jest jego bardzo zachrypnięty głos oraz mieszanka szlagiera, popu i rocka. Na und. No i. Ja, no i. Było jego debiutanckim singlem w 2017 roku i od razu zwróciło na niego uwagę niemieckiej publiczności. Posłuchajmy, no ale to już było, na und, a druga piosenka Was für eine geile Zeit. Co za fajny czas. Super fajny czas. Ja, Ben Zucker, DJ Etsy, Was für eine geile Zeit. Posłuchamy teraz, a jo idę w poszukiwaniu za piosenkami na życzenie Krystiana z Aachen. Also Krystian, za chwileczkę Kalimeros, Sommer, Sonne, Honolulu i Acapulco by Nacht. Ale to chwila, moment, ja? A teraz już nic nie godum. Słuchajcie.
1: Wir sind wieder hier.

No to też przyszła pora, aby posłuchać jakichś pani, a nie no panów. Marina Marx. Jeżeli normalny szlagier jest czasami zbyt grzeczny, tutaj robi się ciekawie. Marina łączy rock i szlagier. Ma mocniejszy, lekko chropowaty głos i bardziej gitarowe aranżacje. Jej debiutancki album The Geilste Fehler dotarł do niemieckiej listy albumów, a dwa utwory szczególnie dobrze pokazują jej styl. Posłuchajcie One Night Stand i The Geilste Fehler. Te dwie piosenki już są też przygotowane, a więc serdecznie zapraszam do wysłuchania.

0: Polska stacja. Polska stacja. Polskie radio internetowe.
1: Radio Larmo.
2: Polska stacja. Stacja.

Ja i kolejną żeńską osobą na mojej playliście jest Anna Karina Wojczak. Ona reprezentuje młodszy, bardzo radiowy pop szlager szerszej publiczności. Dała się poznać w Deutschland sucht den Superstar w 2011 roku, a później konsekwentnie budowała własny repertuar. Jej ostatnie albumy trafiały do top 10 niemieckiej listy, a Mach das nochmal mit mir, zrób to jeszcze raz ze mną, było numerem 1 na liście Airplay. My posłuchamy właśnie tej piosenki Mach das nochmal mit mir i Tausendmal du und ich, 1000 razy ty i ja. Te dwie piosenki już są też przygotowane, więc zapraszam.

Francine Jordi to jest szwajcarska odmiana szlagiera. Dużo melodii, romantycznego klimatu, ale czasami również folkowego charakteru. Potrafi śpiewać zarówno bardzo spokojnie, jak i w bardziej tanecznej konwencji. W jej repertuarze warto zwrócić uwagę na Das Feuer der Sehnsucht, czyli ogień tęsknoty, oraz Tanz Alexis Tanz. No i tu mam problem, bo z tym ogniem to nie mam problemu, nie, ale z tym tańcem od Alexis tu mam problem. I w zamian Tanz Alexis Tanz dołączyła piosenka Ein Herzschlag entfernt, na odległość bicia serca. A więc Das Feuer der Sehnsucht i Ein Herzschlag entfernt. Te piosenki już są też przygotowane. Zapraszam do ich wysłuchania.

Ja, kochani, ja będę za niedługo zamykała konsola pozdrowień, ale jeszcze najpierw przedstawia kogoś z tego młodszego pokolenia, takiego jednego z ciekawszych nazwisk. Jest to Eric Filippi. Jest nie tylko wokalistą, ale też multiinstrumentalistą, autorem i producentem. Gra między innymi na trąbce i fortepianie. Pisze również dla innych gwiazd szlagiera, między innymi dla Rolanda Kaisera, Howarda Carpendela i Beatrice Egli. My posłuchamy piosenki w wykonaniu Erika Filippi Schockverliebt i Wir bleiben noch. Te dwie piosenki już też są przygotowane, to teraz posłuchamy i po tej piosence Schockverliebt będę zamykała konsola pozdrowień. To są 3 minuty jeszcze.

ostatnio wykonawczyni na dzisiejszy wieczór na liście szlagierów niemieckich jest Monika Martin. Zupełnie inny klimat. Zamiast dyskotekowego uderzenia dostajemy spokojniejszy, romantyczny szlagier. Często bardzo melodyjny i refleksyjny. Świetnie nadaje się jako chwila oddechu pomiędzy szybszymi nagraniami. La Luna Blue i Angelo należą do utworów najmocniej kojarzonych z jej repertuarem. A więc, kochani, Glowos tu i teraz w podziękowaniu za udział w audycji, za to, żeście mnie wysłuchali, żeście ze mną byli, że jesteście do samego końca. La Luna Blue i Angelo. Dwie piosenki w podziękowaniu dla Was ode mnie.

No i Christian z Aachen zdążył jeszcze napisać, a napisał: halo droga Chorzowianko, dobra noc, dziękuję drugi raz za taką radość na twojej radiowej audycji, z twoją zabawą i jest moja od serduszka, jedno mam. Jürgen Drews, ich bau dir ein Schloss. Ja, to jest dedykacja muzyczna od Christiana z Aachen. Christian, ja tobie pięknie dziękuję. Fajnie, żeś był. Cieszy mnie to ogromnie. A piosenka już jest też przygotowana. Posłuchamy i po tej piosence już się też pożegnam. Jürgen Drews, ich bau dir ein Schloss. To jest dedykacja od Christiana z Aachen. Dzięki, Christian, i do następnego, do zaś.

I tak, kochani, moja audycja dobiega końca. Wszystkim za obecność pięknie dziękuję. Dziękuję za to, że byliście do samego końca ze mną. Życzę teraz dobrej nocy, pięknych snów i zdrowego, radosnego przebudzenia o poranku. Uważajcie na siebie. Ale zanim się położycie, to posłuchajcie, kto jutro będzie prowadził tu audycję, kto jutro będzie dla was grał. A więc nasz dobrze nakarmiony, nafutrowany bajtel gro od, ja za chwilę zasiądzie też za sterami i będzie grał przez całą noc, aż do jutra, do godziny 18:00, bo o godzinie 18:00 zaproszą na audycję listy przebojów na bis, to jest powtórka z niedzieli, a prowadzi Darek. O godzinie 20:00 bardzo serdecznie zaproszą na moja audycja, na spotkanie ze mną. I tak to wygląda jutro. Czy tam zajdą jakieś zmiany, to już w ciągu dnia musicie popatrzeć. A za dziś jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Zaproszę ale też na audycję wszystkich naszych koleżanek i kolegów, żeby nikogo nie pominąć. Ja pożegnam się dziś piosenkami od Xanadu. Ein Traum für diese Welt. Czyli marzenie dla tego świata i Wolfgang Petri. Endlich weiß ich, wovon du heimlich träumst. Nareszcie wiem, o czym w skryciu marzysz. I tymi piosenkami życzę dobrej nocy, pięknych snów i do jutra. Do usłyszenia. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzagen. Pa, pa! Dobranoc!